0: من رفیقی.
1: Musasaja poki no buddu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Radio

0: chi miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo

Abuja 24/7 Radio Budro. Money, Radio Budro, Radio y'omuntu wa bulijjo. Uwiliza omupira endiba y'empaka z'ekikopo ky'ensi yonna wano ku Radio Budu. Empaka z'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 nga kutuusibwako Ababet. Kati betinga ku mizannyo egy'enjawulo owangule. Wewandise kati ku www.ababet.com ate gw'akozesa akasimu akatono nga tulina intaneti. Nyiga *185 stankaga hash ku Airtel oba nyiga *165 stankenda hash ku MTN. Osobola okwewandiisa otandikirewo okusiba emipiira. Ababet, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisa ezenjawulo mu bitundu ebyenjawulo okwetoloola eggwanga. Akadde kano balina ploti ya 5 ku 10 ku Masaka Highway Mukungwe, ng'ono ofugirawo eddakiika 4 okuva mu kibuga Masaka.

installment ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group balina ne plant na sale omuli endo kwaze mwanyi emiti kone ebibale bilala atingo sobola nokubebunza ko kubyo bulimi kono obuyambi. Musasaje poki na obudu mu kibuga Masaka. Kati. Mwe tusenzira ne tutagaza abatwali jako. Radio Budu.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujekumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.